Ena pina mabedika ka español vest o na le haupile destiny. Pina ke apile awarengena horengena ya bubedi le nya ukatela ibino akitiwe. Iskati sami.